się wyrobiane, bo wiarę je na seba pen. Poddamy, te jedne skuczane, jano stawo, stręta w plec, kajdio zadane z pasa, to dla koordyna dumą.